Gremo gledat, kaj nam da, ko opica klonira psa. Gremo se igrat Boga. Prijatelji, bratje, sestre in nemirne duše,

Lekje si gruda rodna, kjer naj moj korak postane. Lek kdo si ljuba moja, da te tujke ne spoznam. Nenadoma